Zobaczymy, co widzimy. Te planety Chuentok. To jest kaciecior, to jest uj. Dec, ocean. Kapi pusimet, kapi rorem, kapi ditim.